0: Sprawiedliwość rozpoczęło zbieranie podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, wskazał na zarzuty dotyczące braku kompetencji i ignorancji Cienkowskiej. Wcześniej podobny wniosek zapowiadała Konfederacja. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od zebranych podpisów. Przez Polskę przetacza się deszczonośny front, który przynosi intensywne opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla wielu województw, w tym warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Specjaliści prognozują gwałtowne wzrosty poziomu wody na rzekach, co może prowadzić do podtopień, szczególnie w zlewniach zurbanizowanych. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 15 w czwartek w większości regionów. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, został przesłuchany jako świadek w sprawie dwóch wież w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Przesłuchanie rozpoczęło się około godziny 10 i trwało do późnych godzin popołudniowych. W trakcie czynności z prokuratury wyszedł mecenas Roman Giertych, który był niezadowolony z ograniczeń w zadawaniu pytań. Śledztwo dotyczy planów budowy dwóch wieżowców na działce powiązanej z PiS-EM oraz wprowadzenia austriackiego biznesmena w błąd. Czynności mają zakończyć się w ciągu najbliższych 2 godzin. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 15 w województwie podkarpackim na DK84 między Brzegami Dolnymi a Krościenkiem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Do piątku do 19 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu montują tablice wielogabarytowe. Do środy do 9 rano w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec trwają roboty drogowe przy naprawie nawierzchni. Równolegle do poniedziałku 22 czerwca do 23 na DK5 w Armii Krajowej obowiązują ograniczenia na odcinku drogi. Do niedzieli 21 czerwca do północy w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Torun Południe APPO Nowa Wieś zamknięto jezdnię w kierunku Gdańska i przeniesiono ruch na drugą jezdnię z dwoma pasami w stronę Łodzi oraz jednym w stronę Gdańska przy ograniczeniu szerokości do 3 metrów. Do środy 24 czerwca do 18 w województwie małopolskim na DK28 między Nowym Sączem a Gorlicami koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami władz irańskich, którzy mieli prosić go o zaprzestanie ataków na Iran. Trump ogłosił, że bombardowanie wkrótce się zakończy. Władze irańskie jednak zaprzeczają, jakoby doszło do takiego kontaktu. Sytuacja pozostaje napięta, a dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Amerykańskie siły zbrojne w nocy przeprowadzą silne ataki na Iran, zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Ataki mają być skierowane na kluczowe obiekty. Szczegóły dotyczące lokalizacji i skali bombardowania nie zostały ujawnione. Działania te są częścią szerszej strategii, jednak źródło nie podaje dodatkowych informacji na ten temat. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak ocenił, że prawa strona sceny politycznej w Polsce brunatnieje, odnosząc się do wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości dotyczących Ukraińców. Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki został skrytykowany przez opozycję za swoje słowa o ukraińskiej powstańczej armii, co wywołało dalsze napięcia. Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego wskazała, że opozycja nakręca emocje antyukraińskie, a Frysztak podkreślił konieczność wykluczenia takich wypowiedzi z publicznego dyskursu. W kontekście napięć obaj politycy zaznaczyli, że Polska powinna skupić się na budowaniu bezpieczeństwa i dialogu z Ukrainą. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież zakończyło się około godziny 19. Mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, relacjonował, że przesłuchanie trwało 8 godzin i prokuratura dysponuje dużym materiałem dowodowym. Dubois zapowiedział, że efekty przesłuchania będą widoczne w decyzjach procesowych prokuratury. Śledztwo dotyczy planów budowy dwóch wieżowców w Warszawie, które zostały porzucone w 2018 roku. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kaczyńskiego zostało złożone przez Birkfellnera po odmowie wypłaty kosztów poniesionych przy realizacji projektu. W Belfaście trwają zamieszki po ataku nożownika, w wyniku którego ranny został pracownik ochrony zdrowia. Policja aresztowała podejrzanego, który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Służby obawiają się kolejnych niepokojów i wprowadzają dodatkowe środki bezpieczeństwa, a konsulat w Belfaście apeluje do Polaków o ostrożność i unikanie niebezpiecznych miejsc.

0: mieście panuje chaos. Wiele sklepów jest zamkniętych, a przedsiębiorstwo komunikacyjne Translink zawiesza funkcjonowanie wszystkich linii kolejowych i autobusowych. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził, że nie odnotowano informacji o poszkodowanych polskich obywatelach. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W środę wieczorem w Barcelonie odbyła się msza, którą odprawił papież Leon XIV w Bazylice Sagrada Familia. W ceremonii wzięło udział 120 tysięcy osób. Podczas wydarzenia zainaugurowano najwyższą wieżę Bazyliki, co uczyniło ją najwyższym kościołem na świecie. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i zachwytem zgromadzonych. W środę, 10 czerwca, w południowo-wschodniej Polsce oraz na południu kraju występują burze, które przynoszą grzmoty, deszcz i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed tymi zjawiskami. Pas burz, który rozciąga się nad Słowacją, zbliża się do Tatr i kieruje się w stronę Zakopanego, Szczawnicy oraz Piwnicznej Zdroju. Burze występują również na zachodnich krańcach Polski, w rejonie Zatoki Pomorskiej, gdzie prognozowane są opady do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające 80 km na godzinę. We wtorek w środkowych Stanach Zjednoczonych przeszły silne burze, które przyniosły porywy wiatru osiągające wartości związane z huraganami oraz intensywne opady deszczu, prowadząc do powodzi błyskawicznych. W stanie Kansas na lotnisku w Salinie zarejestrowano podmuchy przekraczające 180 km na godzinę, co spowodowało poważne uszkodzenia infrastruktury energetycznej. W wyniku burzy tysiące domów i firm w Topece i Salinie pozostało bez prądu, a lokalne służby ratunkowe musiały interweniować, ratując ludzi z uwięzionych pojazdów. W Indianie w mieście Lanesville spadło ponad 200 litrów deszczu na metr kwadratowy, co również doprowadziło do dramatycznych akcji ratunkowych. Doświadczony strażak podkreślił, że to pierwszy raz w jego 30-letniej karierze, gdy był świadkiem tak ekstremalnych warunków. W departamencie Dolina Marny zatrzymano 11 osób, które są podejrzane o udział w zbiorowym gwałcie na nieletniej oraz o filmowanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Prokuratura w Créteil potwierdziła zatrzymania, jednak nie ujawniono szczegółów dotyczących wieku ofiary ani podejrzanych, którzy urodzili się w latach 2006-2009. Ofiara miała mniej niż 15 lat, a według ustaleń śledczych była systematycznie gwałcona, a sprawcy nagrywali swoje przestępstwa. Zatrzymania miały miejsce w miejscowościach Créteil i Bonneuil-sur-Marne. Śledztwo dotyczy wydarzeń z przełomu 2023 i 2024 roku. W miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby, w tym nieletnia. Kierujący pojazdem marki Toyota, 50-letni mężczyzna, z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni na chodnik, gdzie potrafił

Trącił pieszych i przygniótł ich do muru. Po zdarzeniu jego pojazd zderzył się z innym samochodem, prowadzonym przez 42-letniego kierowcę, który trafił do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku, a droga w rejonie ulicy Głównej w Bardzie jest całkowicie zablokowana. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę. Radio, music and memories. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu, szczególnie na północy kraju. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 15 stopni Celsjusza, co oznacza znaczne ochłodzenie. Deszczowa aura utrzyma się, a zmiany w pogodzie nie są przewidywane w najbliższym czasie. Mieszkańcy powinni przygotować się na trudne warunki atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i ulewnym deszczem, które mogą wystąpić w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek w ciągu dnia. Żółte alarmy przed obfitymi opadami deszczu wydano w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie przewiduje się opady od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo, w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim prognozowane są burze z porywami wiatru do 85 km na godzinę oraz możliwy grad. Ostrzeżenia wygasną w czwartek w godzinach porannych lub przedpołudniowych, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów. Trybunał Stanu nałożył na Małgorzatę Manowską trzecią karę porządkową w wysokości 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu, mimo wyraźnych zobowiązań. Nowy przewodniczący Trybunału, Zbigniew Kapiński, otrzymał polecenie zwołania takiego posiedzenia niezwłocznie. Sprawa dotyczyła wyłączenia sędziego Piotra Sakę w postępowaniu przeciwko byłemu szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciejowi Świrskiemu. Dalsze posiedzenie Trybunału Stanu zaplanowano na 29 lipca 2026 roku. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Georgij Tychyj, zadeklarował, że Kijów uważa za niedopuszczalne wykorzystywanie ukraińskiego pochodzenia wiceministra Andrzeja Szeptyckiego jako pretekstu do ataków na niego. Tychyj podkreślił, że działania te są sprzeczne z podstawowymi wartościami europejskimi. W swoim wystąpieniu dziękował polskim politykom, w tym marszałkowi Sejmu i wicepremierowi, za wsparcie dla Szeptyckiego. Kijów apeluje do polskich polityków o powstrzymanie się od działań, które mogą naruszać prawa człowieka i obywatela. Władimir Putin podpisał ustawę, która wprowadza karę do 8 lat pozbawienia wolności za fałszowanie i wprowadzanie do obrotu zaświadczeń lekarskich potwierdzających brak chorób stanowiących zagrożenie dla otoczenia. Nowy przepis został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej i uzupełnia kodeks karny o artykuł 235.2. Ustawa ma na celu zwiększenie odpowiedzialności za nielegalne działania w zakresie dokumentacji medycznej. To były wiadomości Radia DHT. Listening to hits of three generations on DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że samotność jest równie szkodliwa jak palenie 15 papierosów dziennie. W Polsce aż 84% ludzi przyznaje, że jedyną interakcją z sąsiadami jest wymiana grzecznościowych zwrotów. Ekspertki z koła naukowego Briefly wskazują, że na samotności można zarówno zyskać, jak i stracić. Wskazują na problem społeczny, w którym wiele osób utknęło w sąsiedzkim impasie. W Poznaniu 11 czerwca 2026 roku prognozowane są korzystne warunki pogodowe. Przewiduje się lekki wiatr

0: nie podpisze porozumienia. Teheran ogłosił zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormaz, jednak dowództwo centralne Stany Zjednoczone zapewnia, że tranzyt statków odbywa się bez zakłóceń. Amerykańskie ataki miały na celu neutralizację zagrożeń dla sił oraz statków handlowych w regionie. Obie strony oskarżają się wzajemnie o eskalację konfliktu. W Kalifornii, na stadionie Rose Bowl, odbył się finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który przeszedł do historii jako dramatyczne starcie Brazylii z Włochami, zakończone po rzutach karnych. Mistrzostwa w 1994 roku miały na celu popularyzację futbolu w Stanach Zjednoczonych, jednak według Stefana Szczepuka, dziennikarza sportowego, nie przyniosły trwałych efektów w postaci zwiększonego zainteresowania tym sportem. Wspomina on, że piłka nożna w Stanach Zjednoczonych wciąż jest postrzegana jako sport drugiej kategorii, ustępując popularnością innym dyscyplinom. Mistrzostwa dostarczyły jednak niezapomnianych emocji, w tym tragicznych wydarzeń, jak śmierć kolumbijskiego obrońcy Andresa Escobara. Teraz przed Ameryką Północną kolejne mistrzostwa i pytanie, czy tym razem futbol zyska większą popularność. W tym tygodniu Polska przyjmie pierwsze samoloty F-35 do Sił Zbrojnych RP. Uroczystość odbędzie się w Łasku z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz podsekretarza stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Stanów Zjednoczonych Tomasa Dinanno. Przybycie nowoczesnych myśliwców ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 15 na drodze DK84 między Brzegami Dolnymi a Kościenkiem w województwie podkarpackim koszą pobocza. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni i ruchem wahadłowym. Do jutra do 19 na autostradzie A4 w Zabrzu montują tablice wielogabarytowe. Do środy do 9 rano na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec trwają roboty drogowe. Naprawiają nawierzchnię. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 na drodze DK5 w Farmii Krajowej obowiązują ograniczenia na odcinku. Do niedzieli 21 czerwca do północy na autostradzie A1 między węzłem Torun Południe APPO Nowa Wieś zamknięto jezdnię w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska z ograniczeniem szerokości do 3 metrów. Do środy 24 czerwca do 18 na drodze DK28 między Nowym Sączem a Gorlicami koszą pobocza. Obowiązuje ruch wahadłowy z miejscowymi zwężeniami jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ponad 42% Polek i Polaków pozytywnie ocenia działania Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Wprost. Mimo przewagi pozytywnych opinii, Kosiniak-Kamysz ma także swoich przeciwników. Szczegóły sondażu wskazują na różnorodność ocen w społeczeństwie. Wyniki mogą wpłynąć na dalsze działania ministra w jego kadencji. W Pasażu Łódzkim przez 3 soboty w czerwcu odbędzie się festiwal Klocków Connect, który ma na celu rozwijanie kreatywności dzieci. Wydarzenie, zaplanowane na 13, 20 i 27 czerwca, pozwoli najmłodszym wcielić się w rolę architektów, konstruktorów oraz odkrywców kosmosu. Każda odsłona festiwalu będzie poświęcona innemu tematowi i będzie oferować uczestnikom różnorodne wyzwania oraz nagrody. Wrocław w dniu 11 czerwca 2026 roku będzie miał korzystne warunki pogodowe. Prognoza wskazuje na sprzyjającą aurę, CO zachęca do przebywania na świeżym powietrzu. W województwie dolnośląskim przewidziane są dobre warunki meteorologiczne, a mieszkańcy mogą oczekiwać przyjemnej pogody. Szczegółowe informacje meteorologiczne są dostępne dla mieszkańców regionu. Dzisiaj rozpoczną się kluczowe negocjacje między Parlamentem Europejskim a krajami Unii Europejskiej dotyczące praw pasażerów lotniczych. Dzięki stanowisku Europarlamentu odszkodowania za opóźnione loty powyżej 3 godzin mają zostać utrzymane, pomimo wcześniejszych prób wydłużenia tego progu przez rządy krajowe. Ostateczne ustalenia mają zostać przedstawione w piątek, a nowa regulacja wprowadzi m.in. obowiązek bezpośredniego kontaktu

tym wątpliwości dotyczące udziału reprezentacji Iranu, której piłkarze muszą przestrzegać restrykcyjnych zasad wizowych. Dodatkowo, ceny biletów osiągnęły astronomiczne wartości, CO wzbudza krytykę i prowadzi do śledztwa prokuratorskiego w Nowym Jorku i New Jersey. Mistrzostwa mają także wyzwania związane z obciążeniem dla piłkarzy, co może wpłynąć na jakość widowiska sportowego. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 rano do 9 na Podkarpackiej A4 między Rzeszowem Północnym a Wschodnim kolizja z barierami zajęła lewy pas w stronę Przemyśla. Równolegle od 8 do 10 na odcinku Dębica Wschód Sędziszów osobowy pojazd uderzył w bariery. Do 15 na Śląskiej A1 między Węzłami Świerklany i Mszana utrzymuje się zwężenie jezdni. Również do jutra do 19 na A4 w Zabrzu montowane są tablice wielkogabarytowe. Od 7 rano do soboty do 19 na Zachodniopomorskiej A6 między Kołbaskowem a Szczecinem Zachodnim trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie przy przejściu granicznym. Do środy do 9 rano na Dolnośląskiej A4 między Godzieszowem a Bolesławcem trwają roboty drogowe związane z naprawą nawierzchni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla województw małopolskiego i podkarpackiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tych terenach prognozowane są burze z opadami deszczu nawet do 80 mm i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców, zalecając unikanie otwartych przestrzeni podczas burzy. Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w wielu województwach, co może prowadzić do gwałtownych wzrostów stanów wód. Alerty będą obowiązywać do godzin popołudniowych w czwartek. W wypadku na drodze krajowej nr 70 w Mysłakowie, w województwie łódzkim, zderzyły się ciężarówka i mikrobus, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych. Droga jest zablokowana, a strażacy musieli pomóc w wydobyciu uwięzionych podróżnych. Na miejscu zdarzenia pracują również ratownicy pogotowia oraz policja, która prowadzi działania wyjaśniające. Władze nie podają na razie szczegółowych okoliczności wypadku. Poseł Paweł Ślis z partii Polska 2050 będzie nowym kandydatem na prezydenta Krakowa, a jego prezentacja zaplanowana jest na początek przyszłego tygodnia. Koalicja Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły poparcie dla Moniki Piątkowskiej, jednak jej kandydatura spotkała się z chłodnym przyjęciem części koalicjantów. Polska 2050 nie poparła Piątkowskiej, CO wywołało zaskoczenie wśród jej polityków. Premier Donald Tusk zapowiedział, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa mogą odbyć się na początku września. Omar Artan, najlepszy sędzia z Afryki, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych z powodu uznania jego paszportu dyplomatycznego za niewystarczający. Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ocenił tę sytuację jako skandaliczną, podkreślając, że polityka wkracza w świat sportu. Listkiewicz dodał, że ten incydent sprawił, iż Artan stał się popularny na całym świecie. Wśród polskich sędziów, którzy biorą udział w mundialu, znajdują się Szymon Marciniak, Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz. Były prezes PZPN wyraził również obawy dotyczące zdrowia Marciniaka, który niedawno zmagał się z kontuzją, ale pomyślnie zdał egzaminy sprawnościowe. Kierowcy taksówek spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale także z kraju pochodzenia. Nowe przepisy planuje wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, aby zwiększyć bezpieczeństwo w branży przewozu osób. Projekt ma zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów i wymagać będzie również tłumaczenia zaświadczenia przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Zmiany mają na celu eliminację osób z przeszłością kryminalną, które mogłyby zagrażać pasażerom. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim między Kutnem Północ a Kowalem zajęty jest pas szybki. Również od 8 rano do 10 na A4 w województwie podkarpackim między Dębicą Wschód a Sędziszowem samochód osobowy uderzył w bariery. Od 8 rano do 11 na A1 w województwie kujawsko-pomorskim między Ciechocinkiem a Włocławkiem Północ zajęty jest pas szybki. Do 13 na A1 w województwie śląskim między Gliwicami Sośnicą a Knurami zajęte są prawy i środkowy pas w jednym kierunku. Równolegle do 15 na A1 w województwie śląskim między Świerklanami a Mszaną utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 16 na DK53 w Ostrołęce Nożewie trwają remonty nawierzchni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Koalicja Obywatelska ma wyrazić zgodę na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. CO potwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Zgorzelski podkreślił, że Szpytma jest dobrym historykiem, a jego koncyliacyjna postawa gwarantuje spokój w instytucji. Polityk zaznaczył, że do wakacji chce, aby proces wyboru prezesa został zakończony. Wicemarszałek skrytykował także propozycję posła PiS dotyczącą sprawdzania narodowości pracowników ministerstw, określając ją jako początek segregacji rasowej. Mimo trwającej wojny, zainteresowanie zakupem nieruchomości w regionach bliskich linii frontu na Ukrainie rośnie. W obwodzie sumskim popyt na mieszkania trzypokojowe wzrósł o 72%, a na dwupokojowe o 55%. Ukraińcy są przyciągani niskimi cenami oraz perspektywą wzrostu wartości nieruchomości po zakończeniu konfliktu. Warto jednak zauważyć, że większość osób wciąż podchodzi do zakupu z ostrożnością, a 54% respondentów nie jest gotowych na inwestycje w najbardziej zagrożonych regionach. Prawie 2000 poszukiwanych osób zostało zatrzymanych w wyniku wielkiej akcji policji i strażników granicznych, która trwała 2 dni i angażowała ponad 24 500 funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych znajdują się osoby podejrzewane o różnorodne przestępstwa, w tym narkotykowe, oraz skazani, którzy nie stawili się w zakładach karnych. W akcji wzięło udział również stwierdzenie legalności pobytu cudzoziemców, z czego zatrzymano 309 obcokrajowców, z których 142 zostały przekazane Straży Granicznej w celu deportacji. Wśród zatrzymanych jest m.in. Ukrainiec, który był ścigany przez niemieckie władze za przemycanie ludzi do Europy. Na lotnisku Chopina w Warszawie ujawniono przemyt marihuany ukrytej w przesyłce z Tajlandii, która zawierała 180 puszek z miąższem mandarynki. W każdej puszce znajdował się woreczek z suszem roślinnym, a łączna waga zabezpieczonej marihuany wyniosła ponad 47 kg, o wartości przekraczającej 2 300 000 zł. Sprawę bada Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, działający pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Za przemyt tak dużej ilości środków odurzających grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Zwiększona obecność wojska amerykańskiego w Polsce jest priorytetem, o czym informował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że rozmowy z Waszyngtonem dotyczą planowania rozmieszczenia amerykańskich sił na terytorium Europy, w tym Polski. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że liczba żołnierzy nie jest najważniejsza, lecz ich zdolności, które będą stanowić duży potencjał odstraszania. W piątek prezydent Karol Nawrocki i szef MON wezmą udział w uroczystości przekazania Polsce pierwszych myśliwców F-35. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC, przeprowadził atak przy użyciu dronów i pocisków rakietowych na bazy wojskowe w Kuwejcie, Bahrajnie oraz Jordanii jako odpowiedź na niedawne ataki Stanach Zjednoczonych. Celem ataku w Jordanii były miejsca stacjonowania amerykańskich myśliwców F-35, F-15 i F-16. IRGC zapowiedział, że operacje militarne będą kontynuowane, dopóki trwać będzie agresja wroga. W wyniku ataków w Bahrajnie odłamki pocisków spowodowały obrażenia u 11-letniej dziewczynki, a władze lotnictwa cywilnego Kuwejtu na krótko zamknęły przestrzeń powietrzną. Amerykańskie siły kontynuują ataki na irańskie cele wojskowe w odpowiedzi na te działania. Dwaj młodzi Ukraińcy zostali porwani we Wrocławiu i przetrzymywani w piwnicy lokalu na Starym Mieście. Porywacze, obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji, usłyszeli zarzuty związane z pozbawieniem wolności, rozbojem, wymuszeniem i pobiciem. Młodzi mężczyźni byli zmuszani do przekazywania haseł do aplikacji bankowych oraz pożyczania pieniędzy od znajomych. Policja zatrzymała czterech porywaczy, którzy mogą trafić do więzienia na okres do 25 lat. Cała czwórka została tymczasowo aresztowana. Zaporożska elektrownia atomowa na południowym wschodzie Ukrainy straciła całe zasilanie zewnętrzne w wyniku ataku na podstację elektryczną. Informacje te przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, zaznaczając, że to już 19 przypadek utraty zasilania w tym obiekcie. Elektrownia, największa tego typu w Europie, jest okupowana przez siły rosyjskie od początku inwazji. W regionie odnotowano najwięcej incydentów związanych z bezpieczeństwem obiektów nuklearnych od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Władze nie podają szczegółowych informacji na temat skutków tego zdarzenia. Podczas środowej debaty w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między posłami, związanej z wypowiedzią wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego na temat ukraińskiej powstańczej armii. Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił te słowa jako początek segregacji rasowej. Jego komentarz wywołał dalsze kontrowersje w debacie. Wydarzenia te wskazują na narastające napięcia wśród polityków w kontekście historycznych odniesień. Stowarzyszenie, o którym mówi Jacek Sasin, zostało określone jako pięść Jarosława Kaczyńskiego i ma służyć jako narzędzie do prowadzenia polityki dla prezesa. Sasin podkreślił, że stowarzyszenie nie jest w żadnej kontrze do Jarosława Kaczyńskiego. Dalsze szczegóły dotyczące działalności stowarzyszenia nie zostały podane. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia meteorologiczne dla zachodniej części Polski, w tym alert pierwszego stopnia przed burzami, który obowiązuje dzisiaj od godziny 12 do godziny 20. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a miejscami może wystąpić grad. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega osoby przebywające w województwie małopolskim i części podkarpackiego przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi oraz zaleca znalezienie bezpiecznego schronienia. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w wielu województwach wystąpią wzrosty poziomu wód, a w części małopolskiego przewiduje się także przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzece Białym Dunajcu. Mistrzostwa świata w piłce nożnej wracają do Stanów Zjednoczonych po 32 latach, przypominając emocje z edycji w 1994 roku. Turniej, który miał za zadanie przyciągnąć Amerykanów do piłki nożnej, był świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zabójstwa Kolumbijczyka Andresa Escobara oraz kontrowersji związanych z Diego Maradoną. W tamtych mistrzostwach wystąpiło 24 drużyny, a Brazylia zdobyła tytuł po emocjonujących rzutach karnych z Włochami. Obecnie Liga Major League Soccer, która rozwinęła się po 1994 roku, staje się coraz bardziej popularna w Stanach Zjednoczonych. Mistrzostwa w 2026 roku mają szansę kontynuować te tradycje i przyciągnąć jeszcze większą uwagę do piłki nożnej w Ameryce. Deweloper budujący osiedle 17 Dzielnica w Nowym Dworze Mazowieckim przewrócił kilkudziesięcioletnie dęby przy użyciu koparek, mimo braku zgody na ich wycinkę. Mieszkańcy, oburzeni tym działaniem, natychmiast powiadomili władze miasta, które zgłosiły sprawę na policję oraz do prokuratury. Policja zabezpieczyła dowody, a sprawa została zakwalifikowana jako możliwe przestępstwo zniszczenia w świecie roślinnym. Prokuratura rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim potwierdziła, że zajmuje się tą sprawą. Władze plaży Punta Molentis w Villa Simius na Sardynii wprowadziły zakaz korzystania z parasoli przeciwsłonecznych dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Decyzja ta, mająca na celu ochronę unikalnego środowiska po ubiegłorocznym pożarze, spotkała się z oburzeniem i żartami wśród mieszkańców oraz turystów. Dodatkowo, na plaży obowiązuje opłata w wysokości 10 euro za wejście, a do końca października nie można rozstawiać żadnych form zacieniania. Władze tłumaczą, że nowe regulacje mają na celu ograniczenie wpływu człowieka na lokalny ekosystem. 24 osoby z obwodowych komisji wyborczych usłyszały zarzuty związane z nierzetelnym przeliczeniem głosów podczas ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Siedlecka prokuratura stwierdziła, że ich działania wyrządziły istotną szkodę interesowi publicznemu oraz prywatnym interesom kandydatów Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Podejrzanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Do tej pory 12 osób przyznało się do zarzucanych czynów i złożyło wyjaśnienia. Prokuratura kontynuuje przesłuchania kolejnych członków komisji. W związku z toczącym się postępowaniem prokuratura nie udziela szczegółowych informacji o lokalizacji komisji ani treści składanych wyjaśnień. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęli 9-letni chłopiec oraz jego 48-letni ojciec. Zdarzenie miało miejsce, gdy kierowca osobowej Toyoty, poruszając się z dużą prędkością, staranował słupki, a następnie wjechał na chodnik, przygniatając pieszych do muru. Świadkowie próbowali ratować ofiary, jednak mimo długiej akcji ratunkowej obie osoby nie przeżyły. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca wypadku, który był trzeźwy, przebywa w szpitalu i czeka na przesłuchanie. Burmistrz Barda podkreśliła, że to ogromne nieszczęście, które dotknęło wiele osób, apelując o powstrzymanie się od pochopnych ocen. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Athanasios Rantos, ocenił, że Komisja Europejska nie zapewniła wystarczającego publicznego dostępu do umów dotyczących zakupu szczepionek przeciwko COVID-19. Komisja udostępniła jedynie część dokumentów, utajniając kluczowe informacje, w tym nazwiska negocjatorów oraz zapisy dotyczące odszkodowań dla firm. W ocenie Rantosa przejrzystość w tym procesie jest istotna z punktu widzenia interesu publicznego. Ostateczny wyrok w tej sprawie zostanie wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 osobom z obwodowych komisji wyborczych związanych z drugą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku. Zarzuty dotyczą nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przy liczeniu głosów, co miało wpływ na wyniki głosowania oraz protokoły. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji ani treści wyjaśnień podejrzanych. Osobom, które usłyszały zarzuty, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. W Irlandii Północnej trwają zamieszki, które są wynikiem poniedziałkowego ataku nożownika w Belfaście. Policja użyła armatek wodnych, aby rozpędzić tłum około 300 osób, które podpalili ciężarówkę i rzucali cegłami oraz koktajlami Mołotowa. Część demonstrantów planowała atak na hotel, w którym przebywali migranci. W wyniku starć kilka osób odniosło obrażenia, w tym policjant. Policja próbowała kontrolować sytuację, ale demonstranci budowali barykady z różnych materiałów. Dowództwo Centralne Stany Zjednoczone, CENTCOM, poinformowało o zakończeniu kolejnej serii ataków na Iran, które miały miejsce w środę wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenia na irańskie wojskowe zdolności rozpoznawczo-obserwacyjne oraz systemy obrony przeciwlotniczej, używając broni precyzyjnego rażenia. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił ataki odwetowe na 18 celów w regionie, w tym na 5. Flotę Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. Teheran zamknął także żeglugę w cieśninie Ormaz, jednak CENTCOM zaznaczył, że tranzyt statków handlowych trwa. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że bombardowanie może zostać wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i składa ikar.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 15-letni chłopak usłyszał zarzuty popełnienia 109 czynów karalnych w ciągu blisko 2 miesięcy. Wykorzystując konto jednej z firm oraz podpiętą do niego kartę kredytową, dokonywał internetowych zakupów, w tym doładowań do gier oraz słodyczy. Łącznie przeprowadził 21 skutecznych transakcji, a wartość zakupów wyniosła ponad 1300 zł. Po przyznaniu się do winy, chłopak został przekazany pod opiekę ojca, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Rosyjska rafineria ropy naftowej Afipski w kraju krasnodarskim została zaatakowana przez ukraińskie drony, co doprowadziło do wybuchu pożaru, który po kilku godzinach został ugaszony. Obiekt ten przetwarza około 6 250 000 ton surowca rocznie i dostarcza paliwo dla rosyjskiej armii walczącej w Ukrainie. W wyniku ataku nie odnotowano ofiar, a w akcji gaśniczej uczestniczyło 34 osoby oraz 12 jednostek sprzętu. Drony zaatakowały także inne obiekty w regionie, w tym blok mieszkalny, powodując ranne osoby i uszkodzenia budynków. W rejonie Krymu słyszano wybuchy, a uszkodzenia dotknęły również mosty oraz budynki mieszkalne. Chiny odwołały 2 zaplanowane na czerwiec spotkania dyplomatyczne z Unią Europejską, które miały dotyczyć polityki cyfrowej oraz poruszyć istotne kwestie dyplomatyczne. Pekin nie podał oficjalnego powodu rezygnacji z rozmów, co może sugerować niezadowolenie z polityki unijnej. W związku z tym, podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, unijni przywódcy planują omówić kwestie konkurencyjności oraz globalnych wyzwań gospodarczych w relacjach z Chinami. Komisja Europejska pracuje nad ustaleniem nowego terminu odwołanych spotkań. Rosja buduje nową bazę wojskową w Karelii, nieopodal granicy z Finlandią, co potwierdzają fińskie media. Powstający kompleks może pomdrugeścić od 4 do 6 tysięcy żołnierzy i jest pierwszą tak dużą inwestycją wojskową w regionie od czasów upadku Związku Radzieckiego. Na terenie bazy trwają prace budowlane, w tym budowa koszar oraz infrastruktury wojskowej. Wiceminister obrony Rosji, Paweł Fratków, odwiedził plac budowy, na którym planowane jest stworzenie ponad 50 obiektów, w tym mieszkań dla rodzin wojskowych. Eksperci wskazują, że rozbudowa infrastruktury wojskowej zwiększa potencjał militarny Rosji, jednak pełna gotowość nowych jednostek może zająć kilka lat. Kierowcy spoza Unii Europejskiej ubiegający się o licencję taksi będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności zarówno z polskiego rejestru karnego, jak i z kraju pochodzenia. Ministerstwo Infrastruktury kończy pracę nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, której celem jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów oraz uszczelnienie rynku przewozów osób. Projekt wprowadza również obowiązek posiadania ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki, co ma potwierdzać spełnienie niezbędnych wymagań. W najbliższych dniach resort ma skierować projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W piątek maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii wyniosą 5,98 zł za litr benzyny 95, 6,55 zł za benzynę 98 oraz 6,37 zł za olej napędowy. W porównaniu do czwartku cena benzyny 95 wzrośnie, natomiast ceny benzyny 98 i diesla ulegną obniżeniu. Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować nowe obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ustalonych limitów grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Do 15 czerwca obowiązuje również obniżony podatek VAT oraz akcyza na paliwa. Samolot, którym Wołodymyr Zełenski i inni ukraińscy urzędnicy odbywają wizyty zagraniczne, powrócił do bazy w Krakowie. W ostatniej podróży prezydent Ukrainy udał się do Londynu, skąd wcześniej wyruszył z portu w Mołdawii. Powrót do Krakowa wywołał spekulacje dotyczące ewentualnej zmiany stałej bazy samolotu, ponieważ dotychczas regularnie korzystał z lotniska w Rzeszowie. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewnił, że kwestie logistyki nie mają wymiaru politycznego. Spotkanie w Londynie dotyczyło współpracy w zakresie obrony powietrznej i bezpieczeństwa Europy w kontekście trwającej wojny z Rosją. Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu zostało skomentowane przez Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który podkreślił, że strona ukraińska ma czas na przemyślenie wartości relacji z Polską. Przydacz zaznaczył, że decyzja o nazwaniu jednostek wojskowych bohaterami UPA jest w Polsce nieakceptowalna i wywołała powszechne oburzenie. Dodał, że dalsze decyzje będą procedowane, jeśli Ukraina nie zareaguje pozytywnie na sytuację. W najbliższych dniach prezydent podejmie decyzję w tej sprawie, a działania pozostają w gestii strony ukraińskiej. Sejm przyjął ustawę o systemach sztucznej inteligencji, która ma regulować rynek AI w Polsce i wdraża unijny AI Act. Za uchwaleniem przepisów głosowało 421 posłów, 3 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Ustawa przewiduje powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie odpowiedzialna m.in. za kontrolę firm oraz wydawanie zezwoleń na systemy wysokiego ryzyka. Nowe regulacje mają również stworzyć tzw. piaskownice regulacyjne, które umożliwią testowanie innowacyjnych rozwiązań w kontrolowanych warunkach. Przepisy wprowadzają także mechanizmy współpracy z różnymi organami krajowymi oraz określają zasady dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność systemów AI. Sędzia Dariusz Zawistowski został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. W głosowaniu na pierwszym posiedzeniu KRS w nowym składzie uzyskał 18 głosów za, przy 3 przeciw i 2 wstrzymujących się. Zawistowski, były prezes Sądu Najwyższego, zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby Krajowa Rada Sądownictwa pracowała jak najlepiej. W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów członków KRS, z czego 13 wskazały kluby rządzącej koalicji. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie stwierdził, że zbliżające się wybory mogą przynieść najgorsze scenariusze, wskazując na zewnętrzne wpływy, w szczególności Niemiec. Odniósł się również do decyzji sądu o częściowym zwolnieniu Michała Rachonia z zachowania tajemnicy dotyczącej publikacji nagrań rozmów telefonicznych, co jego zdaniem może prowadzić do ograniczenia wolności słowa w Polsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości skrytykował także wybór nowego szefa Krajowej Rady Sądownictwa, Dariusza Zawistowskiego, argumentując, że jego wcześniejsza rezygnacja z KRS była związana z jego poglądami politycznymi. Kaczyński zapowiedział, że jeśli nowe stowarzyszenia w partii będą negatywnie wpływać na jej funkcjonowanie, podejmowane będą zdecydowane działania. Sąd rejonowy w Białymstoku skazał 12 osób, w tym byłych funkcjonariuszy policji, za nieprawidłowości podczas kontroli drogowych, które polegały na odstępowaniu od karania kierowców za wykroczenia. Wyroki grzywny wyniosły od 3 do 10 tysięcy złotych, a orzeczenie jest nieprawomocne. W sprawie, która obejmowała 14 osób, większość oskarżonych nie przyznawała się do winy, a prokuratura wnosiła o grzywny od 5 do 15 tysięcy złotych dla wszystkich. Sędzia Magdalena Beziuk-Gawęcka zaznaczyła, że sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kar, uwzględniając czas, który upłynął od popełnienia czynów. Wątek wpływowego policjanta, który miał być powiązany z procederem, został obecnie wyłączony ze śledztwa. Papież Leon XIV podczas wizyty na Wyspach Kanaryjskich potępił mafię przemytników migrantów, nazywając je potworami. W swoim wystąpieniu w porcie Arguineguin podkreślił, że obojętność wobec losu migrantów jest równie potworna jak przestępczość mafijna. Papież zaznaczył, że migrantów należy traktować z godnością i nie mogą być oni jedynie numerami w statystykach. Zwrócił się do społeczności międzynarodowej, apelując o skuteczną współpracę w walce z przemytnikami ludzi oraz otworzenie bezpiecznych dróg migracji. Amerykański prezydent zapowiedział, że w niedalekiej przyszłości Stany Zjednoczone zajmą wyspę Czark oraz inne kluczowe punkty infrastruktury naftowej w Iranie. W swoim oświadczeniu podkreślił zamiar przejęcia całkowitej kontroli nad rynkami ropy i gazu tego kraju. Dalsze szczegóły dotyczące planowanych działań nie zostały ujawnione. Nowe stowarzyszenie Ewy Zajączkowskiej-Hernik, znane jako Ruch Biało-Czerwoni, ma na celu stworzenie alternatywy dla osób rozczarowanych Sławkiem w partii Nowa Nadzieja. Choć część członków Konfederacji wyraża niezadowolenie z dotychczasowego kierownictwa, nie planują odejść z partii, ponieważ nie mają innej opcji. Politycy liberalnej części Konfederacji nie traktują projektu poważnie, a jeden z czołowych przedstawicieli podkreśla, że Zajączkowska-Hernik nie ma zdolności do stworzenia czegoś większego. Dalsze działania stowarzyszenia mogą wpłynąć na dynamikę wewnętrzną w Konfederacji. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na 4 między Tarnowem a Dębicą Zachód naprawiają bariery energochłonnych. Również do 19 na odcinku od węzła Rzeszów Wschód do Jarosławia Zachód postępują prace przy kaszeniu pasa rozdziału. Do 19 na 4 od węzła Brzeg do Opola Zachód w kierunku Wrocławia trwają remonty elementów mostowych. Od 15 do 20 na węźle A1 w Piekarach Śląskich utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 13 na DK47 w Klikuszowej występują utrudnienia na odcinku. Również do jutra do 18 między Nowym Targiem a Zakopanem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do jutra do 16 na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem w razie potrzeby kierują ruchem ręcznie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Sejm odrzucił wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Konfederacji Sławomira Mentzena za użycie rejsy podczas Marszu Niepodległości w listopadzie ubiegłego roku. Do uchwały potrzebnych było 231 głosów, a za pociągnięciem Mentzena do odpowiedzialności zagłosowało 227 posłów, przy 210 przeciw oraz 2 wstrzymujących się. Głosowanie wsparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz kilku posłów niezrzeszonych. Marcelina Zawisza, szefowa koła poselskiego Razem, oceniła zarzuty wobec Mentzena jako niepoważne. Po głosowaniu Mentzen stwierdził, że dziękuje posłom, którzy sprzeciwili się jego ściganiu za krytykę rządu. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła zarzuty 9 członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 za nieprawidłowości przy ustalaniu wyników głosowania w wyborach prezydenta RP z czerwca 2025 roku. Ustalono, że Karolowi Nawrockiemu przypisano więcej głosów, a Rafałowi Trzaskowskiemu pomniejszono wynik. Większość podejrzanych przyznała się do winy, a prokuratura nie zastosowała wobec nich środków zapobiegawczych. Za zarzucane przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Śledztwo w tej sprawie pozostaje w toku. Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji, wskazując na brak odpowiednich funduszy na obronność jako przyczynę swojej decyzji. W opublikowanym liście do premiera Keira Starmera podkreślił, że Ministerstwo Finansów nie zapewniło niezbędnych środków do ochrony kraju w obliczu rosnących zagrożeń. Dymisja Healeya pogłębia kryzys polityczny w Zjednoczonym Królestwie, który od miesięcy zmaga się z trudnościami w zakresie finansowania obronności. Opóźnienie w publikacji planu inwestycji w obronność wciąż trwa, co może osłabiać zdolności obronne kraju i podważać jego wiarygodność w oczach sojuszników. Wielka Brytania, Francja i Niemcy planują zorganizować rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie już w przyszłym miesiącu. Europejskie stolice liczą na wsparcie Donalda Trumpa w zwiększeniu presji na Rosję poprzez nowe sankcje. Przywódcy E3 dążą do zatrzymania wojny na obecnej linii frontu oraz wypracowania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, rozważając rozmieszczenie wielonarodowych sił. Równolegle trwają prace nad kolejnym pakietem sankcji wobec Rosji, który ma zostać przyjęty w najbliższych tygodniach. Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a jego kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Doradztwa, Lewicy oraz Centrum. W głosowaniu poparło go 235 posłów, przeciw zagłosowało 184, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Wybór Patyry był konieczny ze względu na upływającą kadencję sędziego Andrzeja Zielonackiego. Wcześniej nie uzyskał on wymaganego poparcia w przypadku kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, który zdobył tylko 173 głosy. Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 18 w województwie śląskim na A1 między Mykanowem a Radomskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a Opolem Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia w ruchu z powodu remontu mostu. Do 19 w województwie podkarpackim na A4 między Rzeszowem Wschód a Jarosławem Zachód trwają prace przy kaszeniu pasa rozdziału. Do 20 na węźle w Piekarach Śląskich utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 16 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem w razie potrzeby kierują ruchem ręcznie. Do jutra do 13 w województwie małopolskim na DK47 w Klikuszowej obowiązują ograniczenia na odcinku. Również do jutra do 18 na odcinku Nowy Targ Zakopane koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio.

0: Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rodziny ofiar sylwestrowego pożaru w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana domagają się postawienia właścicielom baru LE Constellation zarzutów morderstwa z zamiarem ewentualnym. Nowe informacje wskazują, że właściciele byli świadomi zagrożenia pożarowego. CEO potwierdzają wiadomości z grupy WhatsApp. W wyniku tragedii zginęło 41 osób, a 115 zostało rannych. Prokurator kantonu Valais potwierdził, że formalny wniosek o zmianę kwalifikacji czynu został złożony przez prawników ofiar. Obrońcy właścicieli odrzucają te zarzuty, twierdząc, że są one bezpodstawne. Daniel Magical Zwierzyński, patostreamer, odwiedził Sejm, gdzie został wprowadzony przez posła Łukasza Mejzę. Wizyta wywołała kontrowersje, a dyrektor Sejmowego Biura Obsługi Medialnej, Lech Sołtys, zaznaczył, że poseł bierze pełną odpowiedzialność za swoich gości. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zwierzyński zostanie objęty specjalnym nadzorem i prawdopodobnie nie wejdzie już więcej do Sejmu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że sytuacje takie mogą naruszać powagę instytucji. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się zamknięte spotkanie połączonych komisji, które zbada doniesienia o nieprawidłowościach w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej poinformowała, że powodem są zarzuty dotyczące mobbingu oraz naruszania praw pracowniczych przez szefową instytucji Monikę Hornę-Cieślak. Skargi pracowników trafiły do Sądu Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Biuro Rzecznika Praw Dziecka kategorycznie zaprzecza tym zarzutom i informuje, że nie wpłynęło żadne powództwo o mobbing. Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej w odpowiedzi na groźbę rosyjskich prowokacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazuje na możliwość zakłóceń w działaniu sieci przesyłu gazu i energii elektrycznej oraz zniszczenia węzłów komunikacyjnych. Szef resortu, Władysław Kandretowicz, zaznacza, że Rosja może planować działania mające na celu zaostrzenie napięć w regionie. Minister obrony, Robert S. Kaunas, nie wyklucza wsparcia dla służb poprzez wysłanie żołnierzy. Wilno podejrzewa, że Moskwa może wykorzystywać tę sytuację, aby odwrócić uwagę od niepowodzeń na froncie w Ukrainie. Profesor Mirosław Minkina został odwołany z funkcji rektora Uniwersytetu w Siedlcach przez uczelniane Kolegium Elektorów. Decyzja zapadła w kontekście oskarżeń o korupcję i mobbing, które zgłaszali pracownicy uczelni. W maju minister nauki zawiesił go w pełnieniu obowiązków, a po przeprowadzeniu działań nadzorczych stwierdzono naruszenie przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu pracy oraz RODO. Obowiązki rektora do czasu wyboru nowego pełnić będzie prorektor do spraw nauki, doktor habilitowany Insz. Zbigniew Karczmarzyk. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 18 w województwie śląskim na A1 między Mykanowem a Radomskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a Opolem Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia w ruchu z powodu remontu mostu. Do 19 w województwie podkarpackim na A4 między Rzeszowem Wschód a Jarosławem Zachód trwają prace przy kaszeniu pasa rozdziału. Do 20 na węźle w Piekarach Śląskich utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 16 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem w razie potrzeby kierują ruchem ręcznie. Do jutra do 13 w województwie małopolskim na DK47 w Klikuszowej obowiązują ograniczenia na odcinku. Również do jutra do 18 na odcinku Nowy Targ Zakopane koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Pentagonie doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, co skutkowało zamknięciem budynku i ewakuacją pracowników. Rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, potwierdził, że systemy w gmachu wykryły problem z jakością powietrza, co wymagało podjęcia środków ostrożności. Na miejscu działają służby, w tym Agencja Ochrony Sił Pentagonu oraz Straż Pożarna, a ratownicy są wyposażeni w maski gazowe i sprzęt ochrony chemicznej. Zespoły reagowania są gotowe do udzielenia pomocy osobom przebywającym w budynku. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 7 ustaw, w tym ustawę o rozwoju usług e-zdrowia, która wprowadza gromadzenie danych pacjentów w formie e-profilu oraz umożliwia lekarzom dostęp do tych informacji po uzyskaniu zgody pacjenta. Weto prezydenta dotyczyło 3 ustaw, w tym przepisów regulujących rynek kryptoaktywów oraz ustaw dotyczących leczenia HIV i funkcjonowania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Nawrocki podkreślił, że nie akceptuje regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pacjentów, a także nie zgodził się na przedłużenie wyjątkowych zasad dotyczących wymogów językowych dla medyków. W przypadku ustawy o przedawnieniu zobowiązań podatkowych, prezydent wskazał na wprowadzenie przepisów, które mogłyby naruszać prawa podatników. Władze Nigru uchwaliły nowy kodeks karny, który penalizuje m.in. kontakty homoseksualne, wprowadzając kary od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Najsurowsze sankcje przewidziano za próbę nawiązywania związków z osobami tej samej płci oraz dla osób związanych z klubami LGBTQIA. Nowe prawo wprowadza również możliwość nałożenia grzywny do 100 milionów franków CFA. Zmiany w prawodawstwie są wynikiem rosnącej nietolerancji w regionie, gdzie wiele krajów Afryki Subsaharyjskiej zaostrza przepisy dotyczące homoseksualizmu. Pod powierzchnią Pacyfiku, w rejonie Nowej Zelandii, odkryto zatopiony 8 kontynent, Zelandia, który zajmuje powierzchnię prawie 5 milionów kilometrów kwadratowych, z czego 95% znajduje się pod wodą. Nowoczesne badania geologiczne potwierdziły, że Zelandia ma własną historię, strukturę tektoniczną oraz rodowód sięgający czasów superkontynentu Gondwany. Analizy próbek skał z dna morskiego ujawniły, że niektóre z nich pochodzą sprzed 130 milionów lat, co wskazuje na długi proces zatapiania kontynentu. Odkrycie to ma istotne znaczenie dla rozumienia geologii naszej planety oraz ewolucji lądów w regionie. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska przeprowadziła rozmowę telefoniczną z wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Ołeną Kondratiuk, podczas której omówiono relacje dwustronne między Polską a Ukrainą. Wielichowska podkreśliła, że decyzje podejmowane przez obie strony mają duży wpływ na opinię publiczną i wskazała na negatywne stanowisko Polski wobec nadania tytułu bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Obie polityczki zgodziły się, że wspólne bezpieczeństwo i solidarność wobec rosyjskiej agresji wymagają dojrzałości i gotowości do dialogu. Rozmawiały również o przygotowaniach do 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, która odbędzie się 24 czerwca w Gdańsku. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Radio DHT. Przeboje 3 pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dzisiaj po południu w Libiążu doszło do wybuchu samochodu przy ulicy Górniczej, w wyniku którego poszkodowany został 22-letni mężczyzna. Eksplozja miała miejsce podczas sprzątania pojazdu, gdy mężczyzna używał sprężonego powietrza, które mogło zawierać gazy łatwopalne. Prawdopodobnie substancje te dostały się do układu elektrycznego, co spowodowało wybuch. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jednak nie podano informacji o jego stanie zdrowia. Na miejscu zdarzenia interweniowali policja i ratownicy medyczni. Rodziny ofiar sylwestrowego pożaru w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana domagają się, aby właściciele baru LE Constellation usłyszeli zarzuty morderstwa z zamiarem ewentualnym. Nowe dowody, w tym wiadomości z grupy WhatsApp, sugerują, że właściciele byli świadomi zagrożenia pożarowego w lokalu. W wyniku pożaru zginęło 41 osób, a 115 zostało rannych. Prokurator kantonu Valley potwierdził, że formalny wniosek o zmianę kwalifikacji czynu został złożony przez prawników ofiar po przesłuchaniu właścicieli. Obrońcy Morettich odrzucają te zarzuty, twierdząc, że są one bezpodstawne. W Wielkiej Brytanii zidentyfikowano szczątki Praearcturus giges, największego skorpiona, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi, mierzącego ponad metr długości. Ten prehistoryczny drapieżnik, który zamieszkiwał tereny dzisiejszej Anglii i Walii około 415 milionów lat temu, był przystosowany do życia zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Nowe badania ujawniają, że Praearcturus był jednym z pierwszych dużych drapieżników, co zmienia nasze spojrzenie na ewolucję stawonogów. Odkrycie to może także sugerować, że gatunek ten mógł przetrwać dłużej, niż dotychczas sądzono, jednak potrzebne są dalsze badania, aby to potwierdzić. Papież Leon XIV podczas pielgrzymki do Hiszpanii skrytykował europejskie rządy za ich postawę wobec imigrantów, wskazując na powstawanie cmentarzy bez nagrobków w niektórych regionach świata. Podczas wizyty w miasteczku Arguineguín na Gran Canaria, które określane jest jako wybrzeże hańby, papież wezwał władze do okazywania większego współczucia osobom ryzykującym życie w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zadeklarował poparcie dla polityki migracyjnej Watykanu i zapowiedział uregulowanie statusu co najmniej 500 000 niezarejestrowanych migrantów. Wypowiedź papieża miała miejsce dzień przed wprowadzeniem w Unii Europejskiej nowego paktu o migracji i azylu. 27-letni obywatel Ukrainy otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz całej strefy Schengen za organizowanie nielegalnego przewozu migrantów przez polsko-białoruską granicę. Mężczyzna, świadomy popełniania przestępstwa, czerpał z tego znaczne korzyści finansowe. Zgodnie z decyzją komendanta Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, został zobowiązany do opuszczenia Polski na okres 6 lat. Ukrainiec został przekazany służbom ukraińskim, a w ostatnich dniach na terenie województwa lubelskiego przeprowadzono blisko 150 kontroli legalności pobytu obcokrajowców. W wyniku tych działań wydano 5 decyzji o zobowiązaniu do powrotu wobec obcokrajowców z Kolumbii i Zimbabwe. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydencja cypryjska zaprezentowała nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034, która zawiera jednorazowy zastrzyk gotówki dla krajów o dochodzie narodowym brutto poniżej 90% średniej unijnej, w tym Polski. Minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki ocenił, że Polska nie straci na swoim budżecie, jednak wyraził obawy wobec propozycji państw oszczędnych, które mogą sprzeciwiać się większym wydatkom. Propozycja zakłada umiarkowane cięcia wydatków unijnych oraz utrzymanie polityki spójności bez dodatkowych cięć. W Warszawie prowadzone są pilne wyliczenia dotyczące potencjalnych kwot, które mogłyby wynieść do 1 500 milionów euro na kraj. Zmiany te będą przedmiotem dyskusji na nadchodzącym szczycie unijnych przywódców. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki wzywa do powrotu do słów święta Jana Pawła II o przebaczeniu i pojednaniu w kontekście napięć w polsko-ukraińskich relacjach. Zbliżająca się 25. rocznica wizyty papieża w Ukrainie ma być okazją do przypomnienia o potrzebie dialogu i wspólnego potępienia zbrodni z przeszłości. W odpowiedzi na kontrowersje związane z nadaniem imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, prezydent Polski zapowiedział rozważenie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Ukraiński resort spraw zagranicznych podkreśla, że intencją władz w Kijowie nie było urażenie narodu polskiego, a obie strony powinny unikać sporów, które mogą być wykorzystywane przez Rosję. Kobieta w wieku 38 lat, Amanda Maria Souza de Oliveira, usłyszała zarzuty oszustwa oraz posługiwania się fałszywą tożsamością po tym, jak przez blisko 16 miesięcy udawała dziecko. Przekonała małżeństwo, że jest skrzywdzoną 12-latką. CEO doprowadziło do tego, że przyjęli ją pod swój dach i pokrywali wszystkie jej wydatki. Śledztwo ujawniło, że Oliveira miała wcześniej podobne incydenty w innych stanach Brazylii. Obecnie pozostaje w areszcie, a postępowanie zostało zawieszone do czasu oceny jej poczytalności. Daniel Magical Zwierzyński, patostreamer, odwiedził Sejm w towarzystwie swojej partnerki Natalii Kowalczyk, wprowadzony przez posła Łukasza Mejzę. Dyrektor Sejmowego Biura Obsługi Medialnej, Lech Sołtys, zaznaczył, że każdy poseł odpowiada za swoich gości, a Straż Marszałkowska nie kontroluje ich życiorysów. Wizyta Zwierzyńskiego wywołała kontrowersje, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skrytykował sytuację, podkreślając, że powinna zareagować instytucja Sejmu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że patostreamer może zostać objęty specjalnym nadzorem i nie wejdzie już więcej do Sejmu. Przełomowe badania opublikowane przez Międzynarodowy Zespół Naukowców wskazują, że uderzenie planetoidy sprzed 66 milionów lat, które zniszczyło dinozaury, jednocześnie stworzyło podziemny ekosystem sprzyjający rozwojowi życia. Analizy próbek skał z krateru Chicxulub w Meksyku ujawniły, że nowy system hydrotermalny funkcjonował przez co najmniej 8 milionów lat, co jest czterokrotnie dłużej niż dotąd sądzono. Odkrycie to ma znaczenie nie tylko dla zrozumienia historii Ziemi, ale także dla poszukiwań życia na innych planetach, takich jak Mars. Badania mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia, w jaki sposób nawet w trudnych warunkach mogą istnieć bezpieczne przystanie dla życia. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Elwira Nabielinę, szefowa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, zniknęła z życia publicznego, nie uczestnicząc w kluczowych wydarzeniach państwowych od ponad tygodnia. Jej nieobecność na prestiżowym forum ekonomicznym w Petersburgu oraz spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem wzbudziła falę spekulacji. Służby prasowe banku poinformowały, że Nabielinę przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów zdrowotnych. Jednak nie SPR-ECYZOWALN o charakteru dolegliwości ani przewidywanego czasu powrotu. W kontekście jej potencjalnej rezygnacji z funkcji, niektórzy analitycy wskazują na możliwe konsekwencje dla stabilności makroekonomicznej Rosji. Piątkowy debiut giełdowy SpaceX zapowiada się na jedno z największych wydarzeń w historii amerykańskiego rynku kapitałowego, z zamówieniami na akcje przekraczającymi 70 miliardów dolarów. W pierwszej ofercie publicznej firma przeznaczyła na sprzedaż ponad 550 milionów akcji w cenie 135 dolarów każda. Inwestorzy indywidualni mają otrzymać co najmniej 20% dostępnych akcji, co oznacza, że tylko niewielka część ich popytu zostanie zaspokojona. Elon Musk planuje wykorzystać środki z debiutu na rozwój działalności SpaceX, w tym na kolonizację Marsa oraz wydobycie surowców z asteroidów. José Mourinho został oficjalnie mianowany trenerem Realu Madryt na 3 lata, do 30 czerwca 2029 roku. Informację potwierdzono na stronie internetowej klubu, a Mourinho dołączy do zespołu 13 lipca, w dniu rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu. Jego głównym zadaniem będzie poprawa atmosfery w drużynie, która zmaga się z nastrojami rozczarowania brakiem sukcesów. Rada dyrektorów klubu pod przewodnictwem Florentino Pereize zatwierdziła zatrudnienie Mourinho na spotkaniu w czwartek 11 czerwca. 27-letni obywatel Ukrainy otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz całej strefy Schengen za organizowanie nielegalnego przewozu migrantów przez polsko-białoruską granicę. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak ustalono, że przewoził migrantów w głąb kraju, czerpiąc z tego znaczne korzyści finansowe. Decyzją komendanta Straży Granicznej w Białej Podlaskiej jego dalszy pobyt w Polsce uznano za niewłaściwy, ponieważ zagrażał bezpieczeństwu publicznemu. Po wydaleniu mężczyzna nie będzie mógł powrócić do Polski przez okres 6 lat. Dodatkowo w dniach 8 i 9 czerwca Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę legalności pobytu obcokrajowców, wydając 5 decyzji o zobowiązaniu do powrotu w stosunku do 3 Kolumbijczyków oraz 2 obywateli Zimbabwe. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że rząd będzie składał kolejne ustawy dotyczące rynku kryptoaktywów. Wicepremier skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o wprowadzanie Polaków w błąd poprzez wetowanie ustaw związanych z kryptowalutami. Działania rządu mają na celu dalszy rozwój regulacji w tej dziedzinie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 5 policjantów zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w ataku na zachodzie Meksyku. W stanie Michoacán, kontrolowanym przez kartel de Jalisco Nueva Generación. Do zdarzenia doszło w środę w okolicach miasta Nahuacán, gdzie policyjny pojazd został ostrzelany przez nieznanych sprawców, którzy następnie uciekli. Region ten jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w Meksyku, a władze zapewniają, że mimo eskalacji przemocy, bezpieczeństwo piłkarskich mistrzostw świata w stolicy kraju nie jest zagrożone. Służby podjęły wszelkie środki, aby zapewnić ochronę uczestnikom i kibicom turnieju. Grecy zostali oficjalnie uznani za 10. mniejszość narodową w Polsce na mocy nowelizacji ustawy podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Decyzja ta jest wynikiem wieloletnich starań greckiej diaspory, która pielęgnuje swoją kulturę i tradycje w Polsce. Nowelizacja przeszła przez Sejm niemal jednogłośnie, a jej wprowadzenie jest planowane po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia. Koszty rozszerzenia katalogu mniejszości narodowych o Greków szacowane są na 800 tysięcy złotych rocznie. Przedstawiciele diaspory liczą na wsparcie instytucjonalne w zakresie kultury i edukacji. Donald Trump stwierdził, że uwielbia inflację, komentując dane o wzroście cen w Stanach Zjednoczonych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 4,2%. Prezydent Stanów Zjednoczonych wycofał się jednak z tych słów, oskarżając media o wyrwanie ich z kontekstu, twierdząc, że cieszył się z faktu, że inflacja nie wyniosła więcej. Trump dodał, że liczby są znacznie niższe niż przewidywano, a po zakończeniu konfliktu ceny ropy powinny wrócić do wcześniejszych poziomów. Wzrost inflacji pozostaje jednak dla niego politycznym problemem, gdyż według sondażu Reuters Ipsos tylko 35% wyborców popiera jego działania w tej kwestii. Na 4 dni przed upływem terminu na utworzenie rządu w Rumunii, wyznaczony na stanowisko premiera Eugen Toumak napotkał poważną przeszkodę. Jedna z głównych partii w kraju odmówiła udzielenia mu poparcia, co znacząco komplikuje sytuację polityczną. W związku z tym szanse na powołanie sprawnego rządu maleją. Sytuacja wymaga szybkiego rozwiązania, aby uniknąć dalszych kryzysów politycznych. Na terenie nowego osiedla w miejscowości Lutoryż w województwie podkarpackim znaleziono co najmniej 13 ludzkich płodów. Odkrycie miało miejsce podczas prac ziemnych, kiedy koparka odsłoniła szczątki. Policja prowadzi działania w tej sprawie, jednak szczegóły dotyczące okoliczności odkrycia oraz dalsze kroki nie zostały jeszcze ujawnione. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja Job Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zapowiedział przygotowanie nowego projektu ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut, mimo kolejnego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Domański podkreślił, że zawetowana ustawa miała zapewnić Komisji Nadzoru Finansowego skuteczne narzędzia do zwalczania oszustw na rynku kryptoaktywów oraz chronić inwestorów. Minister zaznaczył, że rząd nie zrezygnuje z prac nad regulacjami, które mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe Polaków. Obecnie nie są jeszcze znane szczegóły nowego projektu, jednak Domański nie widzi powodów do zmiany kierunku wcześniejszych regulacji. Elwira Nabielinę, prezes Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej, nie pojawia się publicznie od ponad tygodnia, co wywołało falę spekulacji na temat jej absencji. Jej nazwisko zostało skreślone z listy uczestników Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu oraz nie wzięła udziału w spotkaniu z Władimirem Putinem, podczas którego omawiano inflację i stopy procentowe. Biuro prasowe banku podało, że Nabielinę jest nieobecna z powodów zdrowotnych, dostarczając zwolnienie lekarskie. Rzecznik Kremla podkreślił, że nie powinno to rodzić teorii spiskowych, jednak nie ujawniono szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia. W mediach pojawiają się spekulacje o możliwej rezygnacji Nabielinę, mimo że jej kadencja wygasa dopiero za rok. Sanepid wykrył wysokie stężenie akryloamidu w herbatnikach Petit Bar. CO spowodowało uznanie dwóch partii produktu za zagrażające zdrowiu. Wskazane partie to te z terminami przydatności do spożycia. 10 maj 2027 roku oraz 20 maj 2027 roku. Producent, firma Eurobrand spółka. Z OO podjął działania w celu wycofania tych partii z obrotu oraz wprowadzenia zmian w procesie produkcyjnym, co skutkowało obniżeniem zawartości akryloamidu w nowych partiach herbatników. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że Sanepid monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z producentem. W ostrzeżeniu zaznaczono, że nie należy spożywać produktów z zakwestionowanych partii. Moskwa odrzuciła propozycję Eurotrójki, czyli Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, dotyczące warunków rozwiązania konfliktu w Ukrainie, uznając je za nie do przyjęcia. Rzeczniczka kremlowskiej dyplomacji Maria Zacharowa stwierdziła, że europejskie inicjatywy mają na celu uniemożliwienie stworzenia warunków do konstruktywnych negocjacji. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zaznaczył, że wątpi w szczerość intencji Zachodu. W tym kontekście europejscy przywódcy planują rozpoczęcie rozmów z Mokwą w przyszłym miesiącu, licząc na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Równolegle trwają prace nad nowym pakietem sankcji wobec Rosji, który ma zostać przyjęty w najbliższych tygodniach. Dan Jarvis został nowym ministrem obrony Wielkiej Brytanii, zastępując Johna Healy'a, który podał się do dymisji w proteście przeciwko niedoborom finansowym w obszarze obronności. Nominacja została zatwierdzona przez króla Karola III. Dymisja Healy'a podkreśla rosnące napięcia związane z finansowaniem wojska w kraju. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 18 w województwie śląskim na A1 między Mykanowem a Radomskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a Opolem Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia w ruchu z powodu remontu mostu. Do 19 w województwie podkarpackim na A4 między Rzeszowem Wschód a Jarosławem Zachód trwają prace przy kaszeniu pasa rozdziału. Do 20 na węźle w Piekarach Śląskich utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 16 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem w razie potrzeby kierują ruchem ręcznie. Do jutra do 13 w województwie małopolskim na DK47 w Klikuszowej obowiązują ograniczenia na odcinku. Również do jutra do 18 na odcinku Nowy Targ Zakopane koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT.

Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Meksyk wygrał mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej, pokonując Republikę Południowej Afryki 2-0. Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę w 9 minucie, a Raul Jimenez podwyższył wynik w drugiej połowie. Arbiter Brazylijczyk Wilton Sampaio pokazał w sumie 3 czerwone kartki, w tym 2 dla piłkarzy RPA oraz 1 dla Meksyku. W drugim spotkaniu grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami o godzinie 4 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia odbył się na Estadio Azteca, a jego widownia liczyła ponad 80 tysięcy kibiców. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 31,4%. Sondaż Opinia 24 wskazuje, że Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica uzyskałyby takie samo poparcie po 7,5% głosów. Wyniki sondażu mogą wpłynąć na strategię kampanii wyborczych tych ugrupowań. Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie posła Konfederacji Sławomira Mentzena do odpowiedzialności za odpalenie rejsi na ubiegłorocznym Marszu Niepodległości, ponieważ zabrakło 4 głosów do uzyskania bezwzględnej większości. W głosowaniu uczestniczyło 439 posłów, z czego 227 opowiedziało się za uchwałą, a 210 było przeciwnych. Marcelina Zawisza, szefowa koła poselskiego Razem, oceniła, że zarzuty wobec Mentzena są niepoważne i podkreśliła, że immunitet powinien być uchylany w poważnych przypadkach. Wniosek o uchwałę dotyczący immunitetu został złożony przez komendanta głównego policji w marcu, a komisja regulaminowa zarekomendowała uchwałę pod koniec maja. Sławomir Mentzen zapowiedział, że złoży projekt ustawy legalizującej użycie RAC na wydarzeniach masowych. Pod koniec 2025 roku w Niemczech mieszkało łącznie 2 700 000 uchodźców, co oddaje temu krajowi drugi wynik na świecie według rocznego raportu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Warto zauważyć, że stosunkowo łatwa ścieżka do uzyskania niemieckiego paszportu może wpływać na te dane. Raport nie wskazuje jednak, jak te okoliczności zmieniają sytuację uchodźców w innych krajach. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych, argumentując, że projekt umożliwiałby państwu dochodzenie roszczeń po wielu latach bez faktycznego ograniczenia czasowego. W swoim oświadczeniu podkreślił, że taka sytuacja mogłaby naruszać zaufanie obywateli do systemu prawnego oraz ich prawo do obrony. Prezydent zwrócił uwagę, że ustawa mogłaby prowadzić do zachwiania równowagi władz, dając sądom karnym kompetencje właściwe dla administracji skarbowej. Sejm uchwalił nowelizację ordynacji podatkowej, która przewidywała m.in. zmianę sposobu liczenia terminu przedawnienia, co budziło kontrowersje wśród organizacji pracodawców. Weto prezydenta oznacza, że projekt nie wejdzie w życie. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla, przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dziennikarz Tomasz Terlikowski oraz pisarz i filozof Tomasz Stawiszyński ogłosili swoje decyzje w mediach społecznościowych w czwartek. Reagując na słowa Krzysztofa Stanowskiego, obaj wyrazili stanowisko, że nie można zaakceptować szczucia. Szczegóły ich decyzji nie zostały jednak ujawnione w materiałach źródłowych. Donald Trump zapowiedział podpisanie znakomitego porozumienia z Iranem, które ma mieć miejsce w Europie. Jednym z bezpośrednich skutków tego porozumienia będzie odblokowanie strategicznej cieśniny Ormaz. Dalsze szczegóły dotyczące porozumienia oraz jego wpływ na sytuację w regionie nie zostały ujawnione. John Healey złożył rezygnację z funkcji ministra obrony Wielkiej Brytanii, podkreślając, że decyzję tę podjął z wielkim żalem i niechęcią. Powód jego odejścia to brak porozumienia z premierem Keirem Starmerem w sprawie wydatków na obronność, które Healey ocenił jako niewystarczające w obliczu rosnących zagrożeń. W swoim oświadczeniu wskazał na konieczność zwiększenia wydatków na obronność do 3,5% produktu krajowego brutto do roku 2035. Healey zauważył, że bieżące zobowiązania kraju wobec sojuszników oraz aktualne zagrożenia wymagają większych inwestycji w obronność. To już druga dymisja w rządzie Starmera w ostatnim czasie. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała honorowe Oscary Glenn Close, Ridleyowi Scottowi oraz Floydowi Normanowi, pierwszemu czarnoskóremu animatorowi w historii Disneya. Nagrody zostaną wręczone 17 listopada podczas gali Governors Awards w Hollywood. Prezes Akademii Lynette Havel-Taylor podkreśliła, że laureaci reprezentują wyjątkowy wkład w rozwój sztuki filmowej w różnych obszarach przemysłu. W przypadku Glenn Close, która zdobyła 8 nominacji do Oscara bez zwycięstwa, przyznanie statuetki ma być symbolicznym zadośćuczynieniem. Ridley Scott, uznawany za jednego z największych wizjonerów współczesnego kina, wciąż pracuje nad nowymi projektami, w tym adaptacją Wyspy Skarbów. Rosja zbudowała sieć stanowisk startowych dla uderzeniowych dronów w pobliżu granicy z Białorusią, co zwiększa zagrożenie dla Ukrainy. Terytorium Białorusi zostało przekształcone w stały korytarz tranzytowy dla tych ataków. Działania te stawiają przed ukraińską obroną przeciwlotniczą nowe wyzwania. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Bakhej poinformował, że Teheran nadal nie podjął decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczenie zostało wydane w czwartkowy wieczór, co sugeruje, że negocjacje pozostają w fazie niepewności. W tej chwili brak jest konkretów dotyczących dalszych kroków w tej sprawie. Jay Clayton został nominowany przez Donalda Trumpa na stanowisko dyrektora wywiadu krajowego w Stanach Zjednoczonych. Niewiele osób w środowisku prawniczym cieszy się takim szacunkiem jak Jay, czytamy we wpisie amerykańskiego przywódcy. Teraz decyzję w sprawie tej kandydatury musi podjąć Senat Stanów Zjednoczonych. Iran nie zatwierdził żadnego projektu porozumienia ani wstępnej umowy z Stanami Zjednoczonymi, jak podaje irańska agencja informacyjna Fars, powołując się na dobrze poinformowane źródło. Donald Trump wcześniej informował o odwołaniu planowanego bombardowania na cele w Iranie z uwagi na postępy w negocjacjach. Brak oficjalnego potwierdzenia ze strony Iranu może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. Nastolatek uzyskał dostęp do konta jednej z firm w serwisie aukcyjnym i dokonał 21 udanych transakcji, wydając ponad 1300 zł. Wśród zakupów znalazły się słodycze, napoje energetyczne, doładowania do gier oraz pluszowa kapibara. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ustalili, że proceder trwał blisko 2 miesiące, a większość prób płatności zakończyła się niepowodzeniem. Chłopcu przedstawiono zarzuty popełnienia 109 czynów karalnych, a po przyznaniu się do winy został przekazany pod opiekę ojca. O dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd rodzinny. Donald Trump odwołał planowane ataki i bombardowania na Iran, informując o tym na swoim profilu na Truth Social. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że rozmowy z irańskim kierownictwem zostały podniesione do najwyższego szczebla i zatwierdzone przez wszystkie strony zaangażowane w konflikt, w tym Stany Zjednoczone, Izrael oraz kilka państw regionu. Trump zapowiedział, że wkrótce zostaną ujawnione czas i miejsce podpisania umowy, a blokada morska pozostanie w mocy do jej sfinalizowania. Wcześniej tego samego dnia zapowiedział również, że Stany Zjednoczone planują przejąć kontrolę nad irańską infrastrukturą naftową. Irańskie dowództwo ostrzegło, że w przypadku kolejnych ataków odpowiedź będzie surowsza. Wiadomości